że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

czy nie? Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

SKROK.PL. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.PL. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.
2: SK Rock.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

No i z taką rock'n'rollową energią, proszę Państwa, to można sobotni poranek rozpoczynać. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name na początek naszego dzisiejszego spotkania Westrock. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i zapraszam, będziemy dziś razem do godziny 12. Zostajemy przy tej dobrej rock'n'rollowej energii, bo już 10 lipca do naszych rączek trafi, proszę Państwa, 25 studyjny album grupy The Rolling Stones, zatytułowany Foreign Tones, czyli języki obce w wolnym tłumaczeniu. No ale już 5 maja pojawił się singiel promujący tę płytę. Singiel zatytułowany In the Stars. I właśnie ten singiel teraz poleci dla Państwa Westrock. Ten kawałek.

0: To Wojenka i Laocze w Esterok. No to skoro jesteśmy przy Laocze, to przypominam, że Spiętego, czyli Huberta Dobaczewskiego, wokalistę i gitarzystę grupy Laocze, będzie można zobaczyć solowym materiałem na Czochraj Bobra Fest 2026. Czochraj Bobra Fest odbywa się w Namysłowie w dniach od 9 do 11 lipca tego roku, rzecz jasna. Eskarok jest patronem medialnym tej imprezy i bardzo gorąco Państwu tę imprezę polecam. Ja osobiście, bo byłem na Czochraj Bobra wielokrotnie i to jest moim osobistym zdaniem jeden z najlepszych takich kameralnych festiwali muzyki rockowej, szeroko rozumianej muzyki rockowej w naszym kraju. Czochraj Bobra Fest już od 9 do 11 lipca w Namysłowie, a już za chwileczkę w Esterok pojawi się grupa Jefferson Airplane, bo wybrałem dla Państwa numer Somebody to Love.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią. Bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
6: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Trzy kobiety. Trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
9: Reklama.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: My name is Gary Clark Jr.
12: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S.

We Didn't Start the Fire. To nowa, odświeżona i uaktualniona, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, odsłona wielkiego przeboju Billy'ego Joela z lat 80. ubiegłego wieku. Billy Joel, kiedy dowiedział się, że panowie z Fall Out Boy mają zamiar nagrać tę właśnie uaktualnioną nową wersję, bardzo się ucieszył. Ponieważ wielu ludzi pytało go wielokrotnie, czy i kiedy on taką drugą wersję nagra, a szczerze powiedziawszy, nie za bardzo się do tego kwapił. Nie dość, że ucieszył się z tego, że panowie z Fall Out Boy go wyręczyli w tej robocie, no to jeszcze dał im swoje błogosławieństwo. No tak to można tworzyć, proszę państwa, hiciory. Ciekawe, kto następny napisze trzecią uaktualnioną wersję numeru We Didn't Start the Fire i kiedy to nastąpi. Póki co 18 and Live i grupa Skid Row Westrock.

0: To Hey i Sick na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego sobotniego spotkania Westerok. Zbliża się 10, a po 10 będzie coś dla fanów grupy Maneskin. Mam dla Państwa numer I Wanna Be Your Slave i nie zawaham się go użyć.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.

Republika i biała flaga, Westrock. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania minęła 10:00. Jest sobota, 13 dzień czerwca 2026 roku, a ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze Skąrok. Teraz mam dla Państwa, proszę Państwa,

0: A bez tego teraz słuchamy najnowszego numeru, najnowszego singla grupy Foo Fighters z najświeższej płyty, czyli numer zatytułowany Unconditional z płyty Your Favorite Toy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to Breaking Benjamin i The Diary of Jane w Esterock, a przed nami już za chwileczkę piosenka, która została uratowana przez powracającego po krótkiej przerwie do zespołu Yes, Johna Andersona. W jednym z wywiadów John opowiadał o tym, jak to wyglądało, kiedy pojawił się ponownie w zespole i kiedy weszli do studia. No i okazało się, że piosenki mają, może niektóre mają refreny, niektóre mają kawałki zwrotek, no ale generalnie kompozycje są gotowe, natomiast z tekstem jest dużo gorzej. Zamknął się na 3 tygodnie z Trevorem Hornem, no i uzupełnili wszystkie braki tekstowe. No i w ten oto sposób powstał między innymi wielki przebój grupy Yes, Owner of a Lonely Heart. I już za momencik tego kawałka posłuchamy w Esterock.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterock.
2: Czy resocjalizacja zawsze i w każdym przypadku jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to niezwykle złożony proces, na którego powodzenie albo porażkę wpływa wiele czynników. Świadczy o tym choćby rosnąca liczba recydywistów.
3: Ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu, człowieku, wrócić.
2: Moim gościem będzie Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Drogowskazy w Esterock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.

0: panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem. Nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Hi, this is Daniel.
3: I'm Chad, we're from Nickelback.
4: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
5: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Kings of Leon i Sex on Fire, Westerrock. Nie wyobrażam sobie, proszę Państwa, żeby tego numeru zabrakło w najbliższą środę w łódzkiej Atlas Arenie. W ogóle to szykuje nam się naprawdę bardzo intensywny tydzień koncertowo, no bo tak, poniedziałek Foo Fighters w Warszawie na Stadionie Narodowym. We wtorek Lost Generation Festival, The Offspring, Papa Roach, The Rasmus, Hollywood Undead i Lagwagon. To wszystko w Tauron Arenie w Krakowie. No a w środę Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Ten ostatni koncert objęliśmy patronatem medialnym i jesteśmy z tego bardzo dumni. Ja tam na pewno będę, także gdybyście Państwo mieli ochotę zbić pionę, proszę śmiało podchodzić i się nie wstydzić, czy coś. Widzimy się na Kings of Leon już w najbliższą środę, no chyba, że ktoś z Państwa będzie w poniedziałek na Foo Fighters, bo tam też się wybieram. Tymczasem Westerrock, zespół, który gdyby miał przyjechać do Polski, ojejku, ale to byłby szał. Tym bardziej, że oni dopiero niedawno wznowili działalność koncertową. Oasis, Westerrock i Whatever.

0: to The Rolling Stones i Angel w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się godzina 11. Po 11 zagram dla Państwa zespół, który już w najbliższy czwartek, 18 czerwca, pojawi się na letniej scenie progresji w Warszawie w ramach Summer Punch Festival. A ten zespół to panowie z P.O.D. Mam dla Państwa numer Youth of the Nation już za momencik, tuż po 11. Zagram go dla Państwa w Esterok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Gdzie, w jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Ain't Talking About Love to grupa Van Halen na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Gdybyście, proszę Państwa, dziś idąc ulicą, albo idąc przez park, albo, nie wiem, przez galerię handlową, zobaczyli kogoś, kto siedzi w miejscu publicznym i dziarga na drutach, to proszę się nie dziwić. Bo dziś, czyli 13 czerwca, przypada Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych. Poza tym jest jeszcze Święto Żandarmerii Wojskowej, Światowy Dzień Wellness i Święto Dobrych Rad. To ja mam dla Państwa bardzo dobrą radę. Proszę zrobić głośniej, bo już teraz Westerok U2 i In Alive. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Cedar i Words as Weapons w Asterok, a już za momencik, proszę Państwa, piosenka, która aż się nie chce wierzyć, ma już 23 lata. Dokładnie w 2003 roku pojawił się czwarty studyjny album kanadyjskiego kwartetu Nickelback. Album nosił tytuł The Long Road, a na tym albumie znalazł się utwór Someday, który był pierwszym takim komercyjnym sukcesem zespołu w Kanadzie, bo to jest pierwszy ich numer jeden na kanadyjskich listach przebojów. I siedział tam przez aż 3 tygodnie. No to tego numeru jeden posłuchamy sobie już za momencik, w Asterok, Nickelback i Someday.
1: To promocja. Joanna Ziętarska.
2: W jaką stronę podąża motoryzacja? No że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem.
1: Łukasz Bąk.
3: Dutch Reach polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi, sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi, sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Playlista osobista.
11: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
11: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
12: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
13: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
14: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Red Hot Chili Peppers i By the Way. To By the Way, proszę Państwa, chciałem przypomnieć, że ruszyło festiwalowe lato Eski Rock. Co to oznacza? Ano, oznacza to, proszę Państwa, tyle, że przez całe wakacje będziemy dla Państwa mieli ogromne ilości biletów na przeróżne festiwale. Co prawda, na żadnym z tych festiwali nie planują wystąpić panowie z Red Hot Chili Peppers, no ale inne duże gwiazdy na pewno się pojawią. Od chociażby taki Airborne na Rokowiźnie, czy chociażby, nie wiem, Kult na Czochraj Bobra i wielu, wielu innych. Mamy dla Państwa sporo tych biletów, sporo tych festiwali się kręci w tym roku, także proszę koniecznie śledzić antenę Eski Rock i koniecznie być czujnym i zgarniać te bilety na festiwale i na koncerty, które też dla Państwa mamy. No to teraz w Eski Rock kolejny zespół, który prawdopodobnie w tym roku na żadnym polskim festiwalu nie wystąpi, a w sumie nie byłoby to głupie. The Smashing Pumpkins i Disarm w Eski Rock.

0: Ray Davies i Metallica, You Really Got Me, Westerok na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Sobota i południe to jest taki czas, kiedy na antenie Eski Rock otwieramy drzwi naszego garażu. Czekają tam na Państwa już Aśka Siętarska i Łukasz Bąk. Zapraszam bardzo gorąco w ich imieniu, a w swoim zapraszam gorąco do spotkania ze mną Westerok już jutro o 9 rano. Za dziś wielkie dzięki. Pięknego sobotniego popołudnia Państwu życzę. Spokojnej sobotniej nocy. No i już tradycyjnie, żeby jutro rano główka nie bolała. Łukasz Trzeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Eskerok.
2: Abelard. Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, wzięliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic, oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Pasy zapięte?
2: Ja oczywiście, że tak. I jeszcze drzwi delikatnie tylko uchylam, żeby zobaczyć, czy nie nadjeżdża z tyłu rower.
1: O, będziemy dzisiaj o tym mówić. To naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa, ale też mnóstwo fantastycznych samochodów. No to w takim razie jedziemy z garażem.
2: Niestety tak fantastycznych, że już nie wrócą.
1: Dobra, przestań. Nie jęcz, nie jęcz, zapnij pasy, jedziemy.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż SC Rock.
1: Jeszcze raz wam piękny dzień dobry w garażu, moi drodzy. Witamy was bardzo serdecznie. Zaczynamy od nowości.
2: Nowości prosto EZ. Od Lexusa. Zupełnie nowy Lexus, jakiego jeszcze nie było. Elektryczny, ale wielki.

0: do podróżowania. No, ale jedziesz, tak. To chodzi o podróżowanie, nie dojechanie do celu, tylko żeby podróżować, cały czas być w podróży.
1: Łukasz, ale ja bym strasznie chciała spędzać czas w tym samochodzie, gapiąc się na przykład na tafle jeziora.
0: No i jak masz ładowarkę nad jeziorem, to dojeżdżasz sobie, rozkładasz, podłączasz sobie do prądu, rozkładasz sobie fotel, otwierasz szybkę i możesz chłonąć.
1: Widzisz pan, ja nie masz ładowarek.
0: Naturę i podziwiać swym wzrokiem tafle jeziora spokojnego.
1: Nie podoba mi się taka koncepcja.
0: Ale mnie samochód się mega podoba. Mnie koncepcja.
1: Mi się podoba, pochwalałabym go mieć w hybrydzie, jak mam być szczera, ale podoba mi się jeszcze, że podobno są minimalistyczne te przyciski, które są niewidoczne do momentu, aż kierowca zbliży do nich dłoń, nazywają się hidden switches, czyli są ukryte.
0: Jak w filmie, chyba to był Asterix i Obelix, misja Kleopatra. Widać mnie, nie widać, nie widać, widać, widać, nie widać, nie widać, widać. Hidden switches. W Lexusie. Niemniej naprawdę auto robi wrażenie, proszę, ponad 5 metrów długości, czystego luksusu, bo wnętrze już na zdjęciach wygląda obłędnie. W drugim rzędzie możemy mieć tylko dwa fotele, masaże, wentylację.
1: Fajery,
0: rozpieszczać po prostu. Mówiąc krótko, masz się tam czuć tak jak w luksusowym salonie, a nie jak w samochodzie.
1: Dajcie mi hybrydę, to będziemy rozmawiać.
2: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Boże, ja dzisiaj dwa razy będę, znaczy ja w ogóle ostatnio strasznie płaczę. Na razie będę bardzo płakać w kontekście tego, co się wydarzyło, że uwaga, teraz powiem wprost, szczerze i bez, absolutnie pochlipując, daj mi chusteczkę. 11 maja 2026 roku w fabryce Magna w Grazu w Austrii z taśm zjechało ostatnie BMW Z4. Czy ty sobie to wyobrażasz?
1: Trochę tak, trochę nie. Bo to jest ukatrupienie tak naprawdę legendy. BMW ze swoimi sportowymi roadsterami zaczynało historię w 91 roku, kiedy pokazało Z1.
0: Niesamowite auto. Z niewiarygodnymi drzwiami, tak, które
1: nie w prawo,
0: chowały.
1: Nie w lewo, nie w górę, tylko otwierały się w dół, czyli chowały w nadwoziu. Poszli za ciosem, pokazali Z3, która była fenomenem, bo była lekka, była niedroga, nie miała zbyt mocnych silników, ale naprawdę świetnie jeździła, dawała poczucie wolności sportowego prowadzenia, wystąpiła nawet w Bondzie.
0: No właśnie, była jeszcze samochodem Jamesa Bonda, to wtedy był Pierce Brosnan.
1: Tak.
0: Jeździł Z3, a potem...
1: Zemką jeszcze.
0: A jak?
1: To już w ogóle był fenomen, samochód, który dzisiaj już tylko drożeje i co chwilę przebija sufit, jeżeli chodzi o ceny, bo miał V8 i też genialnie wyglądał. Z4 też były przecież świetnymi autami, nadal lekkimi, nadal ułożone wzdłużnie silniki, napęd na tył, prosta receptura na auto dające frajdy z jazdy. Nagle BMW stwierdziło, nie, my już nie będziemy dawali radości z jazdy.
0: W jaką stronę podąża motoryzacja?
1: No
0: że pozbawiamy się całej frajdy, radości i przyjemności podróżowania samochodem. Jeżeli marka rezygnuje z czegoś takiego jak roadster, to naprawdę tylko siąści.
1: Dzisiaj frajdę mają mieć tylko akcjonariusze i księgowi takich firm. I to jest niestety smutna prawda.
0: Nie będzie Z4. Cieszcie
1: frajdę
0: się.
1: Frajdę z kolejnych zer na koncie, a ty masz tutaj X1 i nią jeździ. To się nam spina budżetowo, a nie produkcja
0: straszne,
1: jakiegoś Z4.
0: Straszne, straszne. Słuchajcie, te samochody wspaniałe i piękne, które jeszcze zostały, cieszmy się, bo niedługo być może też nam je zabiorą.
2: To jest Garaż w SC Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Auto tygodnia w garażu, moi drodzy, jeździłam samochodem JQ 5. Jakiś czas temu opowiadałam wam o JQ 7. Teraz wsiadłam do samochodu JQ 5. Zrobiłam dosyć dużą trasę, bo do Zielonej Góry i z powrotem. To jest jednak prawie 5000 kilometrów przejechanych i to w dodatku autostradami. I powiem wam szczerze zupełnie, że jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny i to, co się dzieje w środku, to kurczę, w tym samochodzie się wszystko zgadza. Ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście JQ odrobiło pracę domową, bo co prawda ciągle jest ten wielki ekran, ta tabletoza gigantyczna, ale już przynajmniej lusterka normalnie można sobie ustawić guziki.
1: Przyciskami?
0: Tak, a nie w tablecie.
1: Przez 10 lat i normalnie przyciski do sterowania klimatyzacji.
0: Będą musiały chyba, bo przecież to jest jakaś masakra, bo żeby sobie ustawić temperaturę, to on cały czas mi pokazywał, Zientara, jesteś rozproszona, proszę natychmiast skupić się na cudzym, jest to okej, ale jest mi zimno.
1: Jest mi
0: cieplej.
1: W cholerę zimno, ale nie możesz sobie podnieść temperatury, bo
0: on na mnie krzyczy.
1: Na pobocze? Ustawić temperaturę i jechać dalej.
0: Koszmar. Niemniej jednak, tak jak mówię, to auto się zapatrzyło w Range'a i rzeczywiście przynajmniej fajnie, bo ma dobry wzorzec do naśladowania. To jest naprawdę ładna bryła, w środku jest wykończony świetnie. Naprawdę, to są dobre materiały, to jest wszystko spasowane, to jest wszystko miękkie, przyjazne, miłe, auto jest przestronne.
1: Pod maską wszystko jest spasowane?
0: Właśnie, kurczę, pod maską, wiesz, może nie byłoby źle, gdyby człowiek tego auta używał do jeżdżenia po mieście, ale umówmy się, nie do tego to auto służy. To auto służy do podróżowania. Jak jeździłam nim spokojnie i po mieście i właściwie tylko po bułki z powrotem, to palił mi 7,5 i jak machnęłam go na autostradzie przy 140 w jedną i w drugą stronę, no to już wziął 10. Już nie mówiąc o tym, że trochę 1,6.
1: Ten dobry sześciocylindrowy z napędem
0: tam jest
1: na 4
0: 1,6 przy ciebie z napędem na jedną oś. On ma tam 147 koni.
1: Potwór.
0: Auto jest duże dosyć i pali jak potwór. I trochę mi brakowało jednak, wiesz, tego takiego odejścia pełnego przy wyprzedzaniu na trasie. To jest jednak fajne, jak masz ten zapas mocy. No ale powiedzmy, do tego bym się czepiała mniej. Spalanie za wysokie. Niestety.
1: To jest problem wielu chińskich samochodów. Technologia w środku, ekrany, wyposażenie z XXI wieku, z 2026 roku, ale technologia produkcji silników spalinowych nadal z lat 90. Niezbyt mocne, za to bardzo paliwożerne. Natomiast ja mam też samochód tygodnia, taki, który palił 10 litrów.
0: Okej.
1: Zaraz o nim opowiem.
0: Dobra, no to w takim razie dajmy państwu posłuchać dobrej, rockowej, esko-rockowej oczywiście muzy.
2: To jest Garaż w Esce Rock.
3: Teraz słyszę.

0: Garaż w SC Rock.
1: To ja wracam teraz z samochodem, który spalił mi na trasie do Zakopanego i z powrotem 10,5 litra, czyli mniej więcej tyle co Jake'u.
2: Okay.
1: Tylko, że ten samochód waży 2,5 tony, pod maską miał 3-litrowego diesla, 350 koni i 700 Nm momentu obrotowego i robił setkę w 6 sekund. A nazywał się Defender.
2: Boże, ci zazdroszczę!
1: Defender z dopiskiem Giewont.
2: O kurcze, tak. Blade, niebywałe. Co to za wersja?
1: To przede wszystkim kawał niesamowitej roboty odwalili ludzie z Jaguara Land Rovera Polska, bo namówili centralę, żeby mogli wypuścić limitowaną do 10 egzemplarzy wersję Giewont, która ma swój własny logotyp zaprojektowany i on rzeczywiście pokazuje górę Giewont, tylko w taki nowoczesny sposób. Oprócz tego, że ma parę takich elementów, to kolorystyką nawiązuje do góry w jesiennych barwach, czyli masz na przykład biały dach, czyli czapę śniegu.
2: Fajnie.
1: Na Giewoncie. Masz złotawy kolor, czyli tak naprawdę właśnie w jesiennym słońcu całą górę, a cały dół, czyli wszystkie te elementy ozdobne są zrobione w czerni, czyli nawiązują do tego półcienia, który jest pod górą. Wygląda to obłędnie.
2: Pytanie w ogóle, jak to się wydarzyło, że oni namówili fabrykę, żeby zrobić 10 egzemplarzy, bo ja rozumiem, że to są egzemplarze praktycznie na Polskę.
1: Tak, ale pamiętaj, że to polega na tym, że oni tam głównie dołożyli takie elementy, które mogli dołożyć zrobione rzeczywiście z materiałów Land Rovera i Range Rovera czy Jaguara, ale zrobili to tak, że nie wymagało to zmian na taśmie produkcyjnej, nie? Więc na przykład wspólnie z GoPrem opracowali specjalną apteczkę, która jest dużo lepiej i wykończona i wyposażona niż takie tradycyjne apteczki, jakie
2: wolimy. Fantastycznie.
1: I nawet z tyłu w bagażniku w specjalnym miejscu, na klapie, w specjalnych zapięciach fabrycznych masz defibrylator. Gdybyś na przykład, nie wiem, wjechała daleko w góry, coś by się wydarzyło i trzeba byłoby ratować ciebie albo współpracować.
2: Ale słuchaj, Defendery natomiast służyły do pracy w terenie, pracowały ciężko, więc to ma sens.
1: I to chciałem powiedzieć, bo wjechałem tym samochodem o własnych kołach na Magurę Witowską. Z 850 metrów startowaliśmy i wjechaliśmy na 1250. Jak górale, ładnie, którzy byli naszymi przewodnikami, jechali typowo terenowymi pick-upami, podniesionymi terenowe opony, jak widzieli, co ten Defender wyprawia w błocie, bo było po opadach, to mówili, kurna, my myśleli, że za chwilę nas wyprzedzą, będziesz. Naprawdę to auto szło w tym terenie tak niebywale. I to jest przykład samochodu, na którym wielu fanów dotychczasowego Defendera wieszało psy za to, że nie ma nie ma ramy, tylko już samonośne nadwozie, że to już nie jest ten napęd na cztery koła klasyczny, tylko zelektronizowany, tylko ten samochód jest idealnym, uniwersalnym wozem dla kogoś, kto na co dzień w komfortowych warunkach chce jeździć po asfalcie, ale też chce się pobawić w terenie.
2: Jest
1: niebywale dzielny jest w terenie nowy Defender.
2: Ja byłem zazdroszczę w ogóle tego kontaktu z Defenderem, ponieważ ja bardzo podoba, bardzo chcę się nim przejechać i mam nadzieję, że to się wreszcie uda.
1: Ja też mam taką nadzieję, Joanna.
0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Otworzyłeś sobie mapki, to opowiedz państwu, co się dzieje.
2: Może lać, padać, mogą pojawić się burze. Później burze w pasie takim przez Polskę nam się przetoczą. Dlaczego ja wczoraj burze w pasie?
1: Aksolot to jest jedno z moich ulubionych zwierzątek. Myślę, że nie tylko moje, bo ma prześliczną minę. To jest drapieżny płas, który występuje w okolicach miasta Meksyk.
2: Taki brzydalek trochę, no niby Cudny. Taki, wiesz, uśmieszek niby ma, niby te oczka takie kaprawe do tego wszystkiego. Z główki wystają mu jakieś takie dziwne, nie wiem, pajączkowate rączki.
3: Do tego... pany kończu.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Wchodzimy, kochani, w drugą godzinę garażu. Będą oczywiście auta z rock'n'rollową duszą. I to mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię takie historie.
2: No jedno nawet się pięknie nazywa. Le Sabre.
1: Le Sabre.
2: Ale moje też będzie pięknie się nazywało. Jak Sygnet Królewski.
1: Słuchajcie.
2: I pochodzi z United Kingdom.
1: I nawet chyba znalazło się w muzeum.
2: Yes, of course.
1: Naprawdę będzie się działo. Bądźcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: auto z rock'n'rollową duszą w garażu. Kochani, mam auto, rzeczywiście to się przepięknie nazywa. I chciałam powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, jest to 1951 rok. Auto nazywa się Buick LeSabre XP8. Stworzył je pan, który się nazywał Harley Earl i rzeczywiście był to prototyp, który się zainspirował myśliwcami o napędzie odrzutowym. Inspirował się myśliwcem konkretnie North American F-86 Sabre, który był oblatany w 1947 roku. Rok później został wprowadzony do służby w amerykańskiej armii. No i rzeczywiście wyglądał niesamowicie. Ale, słuchajcie, to tak jak z takimi koncepcyjnymi samochodami bywa, miał takie rozwiązania, które w gruncie rzeczy bardzo mocno zrewolucjonizowały motoryzacyjny świat. I teraz skupcie się chwilę, bo wyobrażacie sobie, że jest właśnie tak jak mówię, 1951 rok. I mamy auto, które dostało 12-woltową instalację elektryczną. Podgrzewane fotele, elektrycznie sterowane światła i uwaga, czujnik deszczu, który automatycznie potrafił otwierać i zamykać dach. Mało tego, miał też podpórki do podnoszenia samochodu już w celu wymiany opon. To jest takie rozwiązanie, które jest stosowane teraz w samochodach Formuły 1. Czyli krótko mówiąc, był niewiarygodnie technologicznie rozwiniętym samochodem. I był rzeczywiście piękny. Później Buick wprowadził taki model, który się nazywał rzeczywiście Buick LeSabre. Miał tyle wspólnego z tym LeSabrem XP8, że trochę przypominał, rzeczywiście był inspirowany w bryle myśliwcem lotniczym, ale to by było tylko tyle. Nic, widzisz, z tego nie wykorzystali.
1: Nieprawdopodobne jest to, że 75 lat temu gość wpadł na pomysł, żeby zrobić czujnik deszczu i podgrzewane fotele, a ludzie stwierdzili, na co to komu?
0: Na co to komu, panie?
1: My sobie nie wyobrażamy życia bez tych elementów w normalnym, cywilizowanym, komfortowym samochodzie. No więc...
0: No, Buick LeSabre XP8, 51 rok, wygooglujcie, zobaczcie, jak to auto wyglądało.
2: Garaż w SC Rock. Ten kawałek

0: Garaż Eski Rock. Otwarty.
1: Ty lubisz małe rzeczy, prawda?
2: Lubię.
1: Tak twoi byli mówią.
2: Bardzo śmieszne.
1: Samochód, jaki masz, również by na to wskazywał, bo ty masz Smarcika.
2: Prawda, tak.
1: A pamiętasz taki samochód, który miał być konkurencją dla Smarcika i nazywał się Toyota IQ? Podobny koncept bardzo.
2: Tak,
1: króciutki,
2: tak.
1: Może ciut szerszy, gdzie
2: były
1: umieszczone silniki, jeszcze dwa fotele dodatkowo z tyłu, ale naprawdę robił robotę, też fajnie wyglądał i miał swój odpowiednik luksusowy, ponieważ Toyota zrobiła ten samochód razem z Astonem Martinem Signet.
2: A czy było prawdą takie auto, jest, nie? Że się dodawało tegoż Signeta komuś w prezencie, kiedy kupił sobie naprawdę wypasioną furę pod tytułem Aston Martin, którykolwiek bądź inny model?
1: Tak, brytyjska wieść gminna niesie, ale są to informacje niepotwierdzone, bo samego w sobie Signeta też można było kupić. Tani nie był, ale był bardzo luksusowy w środku, bo rzeczywiście skórka, drewienko, aluminium, karbonik sobie zażyczyłaś, a goście z Aston Martina jeszcze wpadli na pomysł, nie może być tak, że mamy tu jakiś rachityczny trzycylindrowy silniczek z Toyoty. My tutaj musimy wstawić, uwaga, V8, jak na Astona Martina przystało. I naprawdę to zrobili.
2: Poczekaj, ale gdzie on się ten silnik zmieścił?
1: Na przyczepie z tyłu. Nie, żartuję.
2: Wiesz, to jest takie maleństwo, a jednak silnik V8 potrzebuje miejsca.
1: Nie zwiększyli długości tego auta, tylko je poszerzyli. Silnik upakowali pod przednią z przodu, ale przesunęli w głąb kabiny. Skrzynię biegów zamontowali na tylnej osi, więc mieliśmy układ transaxle i dzięki temu świetnie wyważony samochód. Miało to 4,7-litrowe V8 z modelu Vantage S, które generowało 430 koni i 490 newtów, przy czym auto było lżejsze niż Vantage S, więc było szybsze od niego. 274 na godzinę kostką masła można było jechać. Wyobrażasz sobie?
2: Tak, bo on, kurczę, 4,2 jeszcze z tym rozłożeniem mas 50 na 50, to rozumiem, że to zapierniczało jak dzikie, ale też miało szansę dobrze się prowadzić.
1: Prowadziło się świetnie, bo zawieszenie też miało przeszczepione bezpośrednio z Vantage'a, w związku z czym trzeba było poszerzyć samochód i to o kilkanaście centymetrów z każdej strony. Więc zrobiono mu nadkola z włókna węglowego. Jak się patrzyło z góry na to auto, to miało kształt kwadratu. Było tak szerokie jak długie de facto.
2: Fantastyczna w ogóle to jest historia. Co się stało z tym samochodem?
1: No jest jeden jedyny egzemplarz, pojechał nawet sobie na Goodwood, a dzisiaj stoi w muzeum i dumnie pręży swoje nadkola przed zwiedzającymi. Ale pomysł, musisz przyznać, że genialny, co?
2: Pomysł po prostu niewiarygodny, fantastyczny. Naprawdę żal mi, że coraz mniej takich historii w motoryzacji się dzieje, żeby genialni, po prostu w ogóle zwariowani ludzie tworzyli koncepcyjne samochody w jednym egzemplarzu tylko po to, żeby potem, żeby mieć z tego frajdę, fan, radochę. Cieszę się przynajmniej, że to auto trafiło do muzeum. A nie gdzieś.
1: I były na to pieniądze. A dzisiaj pieniądze są na to, żeby zrobić ekran 78 cali w samochodzie i tym się chwalić.
2: Dziwny jest ten

0: Audycja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, przeczytałam informację, która mną wstrząsnęła i uznałam, że muszę się z wami koniecznie taką informacją podzielić, ponieważ patent jest niezwykle prosty, ale jednocześnie jedyny w swoim rodzaju.
2: No i skuteczny.
1: Chodzi o to i bardzo skuteczny. O co chodzi? Chodzi o to i wpadli na to ludzie w Holandii, kierowców uczy się prawidłowego wysiadania z samochodu w taki sposób, żeby rzucić okiem i zobaczyć, czy nie nadjeżdża rowerzysta, albo nie biegnie pieszy. Co jest dosyć istotne.
2: Nazwę nawet, już jest to tak popularne, że nazwano to Dutch Reach i polega na tym, żeby otwierając lewe drzwi sięgnąć do nich prawą dłonią, a otwierając prawe drzwi sięgnąć do nich lewą dłonią, bo tak. To wymusza obrót tułowia i obrót głowy kierowcy albo pasażera.
1: Słuchajcie, naprawdę bardzo dużo wypadków się dzieje, tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie się po prostu nie oglądają i zatrzymują samochód, takie dobra, lecę, to pa! Otwierają drzwi i w tym momencie na przykład nadziewa się na to rowerzysta, albo nadziewa się na to ktoś, kto bardzo szybko biegnie.
2: Sam nie dalej niż naprawdę wczoraj miałem sytuację, gdzie biegłem wąskim chodnikiem u mnie na wsi pod tytułem Grodzisk Mazowiecki, nagle zatrzymało się przede mną auto przy krawężniku i pani, nie patrząc w lusterko, otworzyła drzwi pasażera na całą szerokość. Ja biegam tak 11-12 na godzinę. Nie miałem nawet przesmyku pomiędzy tymi szeroko otwartymi drzwiami a płotem, żeby się prześliznąć. Dobrze, że wyhamowałem, bo jakbym te 12 na godzinę wpadł albo na nią, albo na te drzwi, no to historia mogłaby się skończyć w szpitalu.
1: No i właśnie, teraz zamiast przyjechać na
2: nagrania do garażu,
1: nagrywalibyśmy
2: tak, na tym, na SOR-ze.
1: Mówilibyśmy do państwa z SOR-u, ja wtedy SOR-u. Wzięłabym absolutnie.
2: Garaż SOR 1.
1: Garaż SOR 1, no, dajcie spokój. Nie. Słuchajcie, to jest niewiarygodne, proszę sprawdźcie to, sami, jak parkujecie samochód, żeby otwierać go dokładnie, przeciwległą dłonią, czy jak siedzicie za kierownicą, to otwieracie samochód prawą ręką i wtedy nagle się okazuje, że tak czy siak zawsze musicie przynajmniej kawałkiem, że tak powiem, oka rzucić na to, co się dzieje.
2: Wyszukajcie sobie. Metoda nazywa się Dutch Reach. Uwaga, literuje D-U-T-C-H-R-E-A-C-H.
1: Bardzo ładnie przeliterowałeś, znaczy się, że znasz literki. Gara.

0: na koniec garażu będziemy was przestrzegać, że za bałagan w samochodzie można dostać mandat.
1: Płacić można i to słono.
0: Tak, to słono. Słuchajcie, rzeczywiście to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ okazuje się, straszne pieniądze zapłacił pan w hrabstwie Suffolk w Wielkiej Brytanii. Został ukarany pan mandatem za potworny bałagan, który panował w kabinie pojazdu. Sprawa wyszła na jaw, bo policyjny patrol po prostu, który ma, uwagę, to jest też ciekawe, oni mają nieoznakowany ciągnik siodłowy, funkcjonariusze policji w Wielkiej Brytanii,
1: tak,
0: żeby kontrolować ciągniki siodłowe, bo oni dopiero z ciągnika siodłowego są w stanie zajrzeć do kabiny i zobaczyć, czy pan nie gada przez telefon komórkowy.
1: Czy ma zapięte pasy?
0: Tak,
1: czy bałagan ma w kabinie?
0: No i
1: jeden miał taki bałagan, że mu wręczyli mandat.
0: Tak, po prostu powiedzieli, stary, w ogóle co to jest? A tam stare kanapki, jakieś potworne ilości walających się śmieci, butelek, nie wiadomo czego. No nie wytrzymali i powiedzieli dość.
1: Nie jest tajemnicą, że najtwardszym materiałem na ziemi jest zaschnięty żółty ser. Wyobraź sobie, że kostka takiego zaschniętego żółtego sera wpada ci pod pedał gazu albo hamulca.
0: I nie możesz zahamować, bo masz żółty ser pod hamulcem i nie wolno absolutnie takich rzeczy robić. W związku z tym błagam was, trzymajcie porządek w swoich samochodach.
1: Sprzątajcie.
0: Tak.
1: No tam i sprzątamy nasz garaż i też zmykamy. Dziękujemy wam pięknie, że byliście dzisiaj z nami. Pamiętajcie, że możecie nas też oglądać, moją paskudną gębę i za znacznie estetyczniejszą Joannę, we wtorki na kanale YouTube Eskirok.
0: Trzymajcie się ciepło, a my do was radiowo wracamy oczywiście za tydzień o tej samej porze. No to co, szerokości. Pa!
2: Garaż w Eskirok. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Czy resocjalizacja zawsze i w każdym przypadku jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to niezwykle złożony proces, na którego powodzenie albo porażkę wpływa wiele czynników. Świadczy o tym choćby rosnąca liczba recydywistów.
2: Ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że państwo teraz pomyśleli, tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu, człowieku, wrócić.
1: Moim gościem będzie Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Iguana Apes w Esterogi Open Your Eyes, debiutancki singiel tego zespołu pochodzącego z naszej zachodniej granicy. No i w przyszłym roku minie 30 lat od ich singlowego, jak i płytowego debiutu. To był rok 1997. Wokalistka zespołu Sandra Nasić ostatnio trochę problemów zdrowotnych miała na koncie, ale mam nadzieję, że powoli sytuacja wraca na te właściwe tory. Trzymamy kciuki. Iguana Apes już za nami. A ja się kłaniam po 14. Michał Cieślik. Dzień dobry, no i polecam się na to sobotnie weekendowe popołudnie. Będziemy razem do godziny 18, a już za chwilę z nami Paul McCartney i jego najnowsza solowa płyta, 20. album w dyskografii tego właśnie artysty, byłego członka zespołu The Beatles, The Boys of Dungeon Lane. To tytuł tego albumu. Come Inside, Paul McCartney przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: ale z kolei w tym roku będzie obchodzić swoje 10. urodziny, no i właśnie koncert zespołu Pearl Jam uświetni tegoroczną edycję. Panowie zagrają 27 września w Kalifornii. To jak na razie ta jedyna data koncertowa Pearl Jam w tym roku. Garden i Pearl Jam to już za nami w Esty Rock. Teraz chwila przerwy, po niej wracamy z Red Hot Chili Peppers Aeroplane niebawem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Zauważyłem taką zależność, że im więcej dostarczę orgazmów mojej partnerce, tym ja mam później mniej roboty w domu.
3: No i ja mam teraz pytanie do was, czy wy też tak robicie?
4: Tak.
3: Z Kubańcy?
4: Ja
3: tak?
4: Dostarczam bardzo dużo orgazmu, tylko gdzie są te sklepy z orgazmami, pytam.
5: Nie uwierzycie państwo, ale stoimy przy oknie i obserwujemy, jak jaskółki budują gniazdo. Czy właściwie chyba jeżyki? Nie, jaskółki,
3: bo jeżyki to... Jaskółki świetne są, słuchajcie.
6: Jeżyki właśnie... są małe, mają kolce.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
11: What's happening? I'm Miles Kennedy.
12: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

To był Black Sabbath w Esterok. Tymczasem niedawno społeczność fanowską Ozziego Osborna zelektryzowała taka informacja o tym, że Ozzy ma wrócić do fanów jako interaktywny awatar AI. Rodzina Muzyka zapowiedziała projekt, dzięki któremu legendarny wokalista będzie odpowiadał na pytania własnym głosem. Za realizację projektu odpowiada firma Hyperreal, która specjalizuje się w tworzeniu takich właśnie, jak to się określa, hiperrealistycznych, cyfrowych postaci. No i to przyszłość nieodległa, bo już pod koniec tego roku takie pierwsze urządzenia mają pojawić się w Stanach i Wielkiej Brytanii. No nie wiem, powiem szczerze, czy podoba mi się ten pomysł, ale cóż zrobić? No takie czasy, proszę państwa, tym bardziej, że jest akcept tak zwany rodziny, jeżeli chodzi o ten projekt. Ozzy Osbourne, najprawdziwszy z zespołem Black Sabbath, przed chwilą pojawił się w jednym z największych hitów Iron Man. To już za nami. Teraz gramy Depeche Mode. I Feel You.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: To był Myslowic w Esterok i chłopcy. Wiemy, że Artur Rojek pracuje nad swoją kolejną solową płytą. W tym tygodniu ukazały się dwa nowe single, Yeti i W objęciach. I na tę okoliczność pan Artur nas odwiedził w studiu. W środę po 17 był gościem kolumny Zygmunta i tam między innymi na temat tej nadchodzącej płyty Dawidowi opowiadał. Proszę zajrzeć do naszych sociali, ponieważ tam zachowała się pamiątka z tej właśnie środowej wizyty Artura Rojka w Esterok. Kłaniam się po 15. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Przed nami nowy Muse, Cryogen. Oczywiście utwór zapowiada nową płytę zespołu, która już za dwa tygodnie się ukaże.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: No i teraz z każdym kolejnym odtworzeniem i odsłuchaniem któregoś z utworów System of a Down emocje przed koncertami będą rosły, bo to już naprawdę niedługo. Nieco ponad miesiąc pozostaje do tych dwóch występów na PGE Narodowym, 18-19 lipca. No i do tego jeszcze Queens of the Stone Age w pakiecie. Zapowiadają się dwa fantastyczne muzyczne wieczory w stolicy już w lipcu. Roulette, System of a Down, tego słuchaliśmy przed chwilą. Teraz chwila przerwy, po niej wracamy z R.E.M., a przed 16 jeszcze Danziga posłuchamy, między innymi.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Stone Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

To była grupa Evanescence w Este Rock. Przypomnę, od tygodnia jest z nami ich najnowsza płyta, Sanctuary. Mieli Państwo już chwilę, żeby posłuchać? Jak wrażenia? Takie otwarte pytanie zostawię w tym momencie. Polecam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. No a przed chwilą wróciliśmy do płytowego debiutu tej właśnie grupy dowodzonej przez Amy Lee. To był krążek Fallen z 2003 roku. Going Under i numer, który otwierał tracklistę tego właśnie albumu. Evanescence już za nami w Este Rock. Teraz Dancing Mother przed nami.

0: Yusuf Estherok i Atomic City, czyli utwór inspirowany Las Vegas, miejscem, gdzie zespół rezydował przez pewien czas i grał koncerty w tej kosmicznej hali, The Sphere. No i tak kończymy godzinę. Kolejną rozpoczniemy od grupy pochodzącej z miasta oddalonego, mniej więcej 4 godziny jazdy autem, z Las Vegas, Los Angeles, o tym mieście myślę. Guns N' Roses, You Could Be Mine, tuż po godzinie 16 w Estherok.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: Linkin Park i New Divide w Esterok. A ja się kłaniam po 16 i za półmetkiem naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam do 18. No a teraz nowa muzyka od The Rolling Stones. Więcej nowych brzmień już za niecały miesiąc, dokładnie 10 lipca, bo na ten dzień panowie zapowiadają premierę tego kolejnego studyjnego albumu, którym, no nie ukrywam, trochę nas zaskoczyli, ale bardzo lubimy takie niespodzianki. Foreign Tongues, tak będzie ta płyta zatytułowana, a na niej ten oto utwór In the Stars, The Rolling Stones w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Swoją karierę rozpoczynał od hard rocka i rocka progresywnego. Potem w pewnym momencie w jego życiu pojawił się blues, który, jak się okazało, zdecydowanie bardziej rezonował z jego wrażliwością i z jego duszą, a następnie już tak całkowicie zatracił się na przełomie lat 80. i 90. w blues rocku. No i potem już do końca życia był wierny temu gatunkowi właśnie i takie piękne utwory nagrywał w tamtym czasie. To był rok 1990, Still Got Blues, no i Gary Moore pięknie nam się zaprezentował w ST Rock, jak zawsze zresztą. Chwila przerwy, po niej między innymi Queen, no i na Metallica jeszcze Państwo mogą liczyć w tej godzinie, obiecuję.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w ST Rock. Czy resocjalizacja zawsze i w każdym przypadku jest skuteczna? Jak wskazują eksperci, nie zawsze. Jest to niezwykle złożony proces, na którego powodzenie albo porażkę wpływa wiele czynników. Świadczy o tym choćby rosnąca liczba recydywistów.
2: Ja nie chcę teraz przeidealizować tego, że Państwo teraz pomyśleli, że tam są aniołki, baranki, prawda? Nie. Tam są ludzie, którzy są skazani za popełnione przestępstwa. Rolą państwa, rolą systemu penitencjarnego jest to, żeby pokazać im perspektywę, w której mówimy, nie musisz tu człowieku wrócić.
1: Moim gościem będzie Błażej Kmieciak, pełnomocnik do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
9: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
10: I'm John.
11: I'm Sean.
12: And I'm Dale from the band Seether.
13: I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
15: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock. Go!

Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Esterock. No a my teraz nie do Alabamy, tylko do Kalifornii się przenosimy, ponieważ tam powstały dźwięki, które za chwilę się pojawią na antenie Jeski Rock. Powstały w jednym z teatrów w miejscowości Berkeley w Kalifornii właśnie. Tam pojawiła się Metallica w towarzystwie orkiestry symfonicznej San Francisco, dyrygowanej przez Michaela Kamena. Tak, chodzi oczywiście o album S&M, czyli w rozwinięciu Symphony and Metallica. To jeden z utworów z tracklisty tego właśnie albumu. No Leaf Clover, Metallica przed nami.

0: The Police w Esce Rock, no i Sting, który już za półtora tygodnia po raz kolejny na koncercie w Polsce, tym razem w ramach trasy Sting 3.0, zagra w pięknych okolicznościach przyrody, bo to będzie Opera Leśna w Sopocie, 24 dzień czerwca. Dobrej zabawy życzymy tym wszystkim, którzy mają w planach ten właśnie koncert. The Police, Message in the Bottle. Tak kończymy tę kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Skorpionsi na początek kolejnej godziny, potem jeszcze m.in. Red Hot Chili Peppers.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas zmienia.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: Dzisiaj o tekstach, które mówią wasze dzieci. Moje dziecko mówiło, moje nogi martwią się, że idą spać.
5: Co w raporcie?
4: Wielkie szczęście w Kielcach. Na świat przyszły trojaczki.
5: Przyszły, na nogach Bugu. Przyszły.
6: Chcę podziękować Michałowi Poklękowskiemu za informację o dinozaurach.
5: Pan Michał opowiadał o tym, drodzy państwo, że dinozaury chodziły czasami na dwóch, a czasami na czterech nogach. Jak ludzie. No.
3: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Red Hot Chili Peppers w Esterok i Danii, Kalifornia. A ja mówię Państwu dzień dobry po 17 w ostatniej godzinie naszego sobotniego spotkania. Michał Cieślik się kłania, jesteśmy razem do 18, czyli jeszcze przez niecałą godzinę, ale spokojnie, to wystarczająco dużo czasu, żeby ładnie Państwu pograć, o i tak, wśród wykonawców m.in. Guns N' Roses oraz R.E.M., a już za chwilę nowe nagranie Foo Fighters, które na żywo z pewnością wybrzmi już pojutrze na PGE Narodowym. Zbliża się koncert Foo Fighters w Polsce, to będzie ich pierwsza wizyta w tym miejscu właśnie na PGE Narodowym. Miejmy nadzieję, że udana. Dobrej zabawy wszystkim tym życzę, którzy już pojutrze będą się tam właśnie bawić przy tych oto dźwiękach. Unconditional, Foo Fighters.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: R.E.M. w Esterogi What's the Frequency i Kenneth. Świetny utwór z płyty Monster z 94 roku zespołu R.E.M. Tak swoją drogą, we wrześniu minie 15 lat od momentu, kiedy zespół R.E.M. zakończył działalność, no a Michael Stipe, wokalista grupy, powrócił ostatnio z bardzo fajnym solowym kawałkiem I Play the Fool. No i póki co nie zapowiada się na podobny powrót z nową muzyką jego zespołu. No te drzwi chyba już definitywnie zostały zamknięte, choć nigdy nie wiadomo, jak mówią. R.E.M. już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej wracamy z Bon Jovim, a Good Charlotte jeszcze przed godziną 18 nam się zmieści.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Reklama.
5: Hi, you're listening to Serge Tankian.
6: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Do dziś mam tę płytę. Wygraną zresztą w konkursie. Gdzie? No w radiu, takim jednym, gdzieżby indziej. Trzeba było odpowiedzieć na pytanie, nawet pamiętam jakie. Chodziło o nazwy zespołów, w których grał wcześniej Grzegorz Skawiński. Ależ radocha była, więc mam taki podwójny sentyment do albumu Modliszka, bo o nim właśnie mowa. Bo fajny prezent, po pierwsze, a po drugie, to była taka nowa jakość na polskiej scenie wtedy, w połowie lat 90. Za nami drzwi, czyli ten pierwszy utwór, który na singlu promował ten album debiutującej wówczas grupy ONA. Drzwi już za nami. No a teraz już powracamy do XXI wieku. Przed nami utwór, który powstał no tak mniej więcej 20 lat po tym utworze, który przed chwilą graliśmy. I Don't Wanna Be In Love, Good Charlotte przed nami.

0: To był Lenny Kravitz, który za trochę ponad miesiąc po raz kolejny na koncercie w Polsce. Tym razem pojawi się dokładnie na granicy Gdańska i Sopotu. No i zagra w Ergo Arenie dokładnie 16 lipca. Kto wie, może na setliście tego koncertu pojawi się i ten utwór, którym zamykamy nasze sobotnie weekendowe spotkanie Westrock. Stillness of Heart, Lenny Kravitz, już za nami. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru, za chwilę na naszej antenie. Drogowskazy.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty,
4: klasyka rocka,
3: polski rock, kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.